0: 2000 FM, keeping you up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Polish.
1: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie słuchaczy polskiej audycji Radio 2OOO w Sydney. Przed mikrofonem Marek Żmuda. Dziś jest sobota, 20 czerwiec. W Sydney słonecznie, 21 stopni Celsjusza. Imieniny obchodzą Bożena, Bogna oraz Jan i Tomasz. Wszystkiego najlepszego.

Polish program 2000 98.5 FM. Audycję w języku polskim nadajemy w każdą sobotę. Zaczynamy w południe od godziny 12 do 13 w paśmie FM 98.5 MHz. Słuchaj nas w radio lub w internecie www.radio2000.com.au. A ogłoszenia i komunikaty lokalne prosimy przesyłać do piątku wieczorem na adres mailowy radio2000fm@o2.pl.

W tym roku mija dokładnie 50 lat od wydarzeń, które na zawsze zmieniły oblicze polskiej opozycji. Choć brutalnie stłumiony robotniczy zryw czerwca 1976 roku stał się fundamentem, na którym kilka lat później wyrosła Solidarność. Upamiętniając tę rocznicę, Senat ustanowił robotnicze protesty czerwca 1976 patronem roku 2026. Senatorowie RP postanowili, że rok 2026 będzie obchodzony jako rok robotniczych protestów czerwca 1976 roku w Radomiu, Ursusie i Płocku. Senat postanowił oddać hołd wszystkim uczestnikom tych wydarzeń oraz ich rodzinom, a uchwała ma szczególne znaczenie w przywracaniu należnego miejsca wydarzeniom czerwca 1976 i pamięci o protestach robotniczych jako świadectwa walki o sprawiedliwość społeczną i godność człowieka. W wielu zakładach pracy zorganizowano strajki i demonstracje w związku z ogłoszoną przez rząd podwyżką cen. Do największych wystąpień robotniczych doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku. Społeczne protesty brutalnie stłumiła milicja i służba bezpieczeństwa. W całej Polsce aresztowano około 2500 osób. Wieczorem premier Piotr Jaroszewicz odwołał zapowiadane podwyżki cen. 50 lat temu, 25 czerwca 1976 roku, w 112 zakładach pracy na terenie 24 województw ponad 80 tysięcy osób rozpoczęło strajki i demonstracje uliczne. Bezpośrednią przyczyną buntu była zapowiedź podwyżki cen żywności, ale głębszym powodem było załamanie nadziei związanych z rządami Edwarda Gierka. W czasie pierwszego czterolecia dekady Gierka niezwykle szybko rosły wskaźniki rozwoju gospodarczego i poziomu życia. Płace wzrosły o blisko 40%, a dochód narodowy o 60%. Znacząco wzrosła dostępność różnego rodzaju produktów konsumpcyjnych, również niemal niedostępnych w czasie rządów Władysława Gomułki samochodów. Gierkowski cud gospodarczy był w dużej mierze realizowany dzięki kredytom udzielanym przez państwa zachodnie i instytucje finansowe. Rozwój gospodarczy był też dalece nierównomierny. Niemal 30% społeczeństwa żyło poniżej minimum socjalnego. Około 1975 roku pojawiły się pierwsze niepokojące przejawy recesji. Bardzo szybko rosło zadłużenie państwa. Nastroje społeczne wciąż jednak były w miarę dobre. Decydowało o tym między innymi zamrożenie od 1971 roku cen wszystkich podstawowych produktów. Już pod koniec 1975 roku władze jednak musiały ogłosić, że podwyżki cen niektórych produktów są nieuniknione. Równolegle pisano o szalejącej na zachodzie drożyźnie i niepokojach społecznych. Ogłoszenie podwyżki poprzedziły przygotowania aparatu bezpieczeństwa. W maju w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych rozpoczęto realizację operacji Lato 76. Sprawdzano gotowość jednostek MO, tworzono grupy śledcze mające wyławiać prowodyrów ewentualnych zajść. Władze były jednak zdeterminowane, aby nie powtórzył się kompromitujący dla niej scenariusz z grudnia 1970 roku. Oddziałom ZOMO, tłumiącym ewentualne zamieszki, zakazano użycia broni palnej. Decyzję o jej użyciu mógł podjąć osobiście jedynie szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W ramach przygotowań do podwyżki rozpoczęto także powoływanie potencjalnych liderów wystąpień jako rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Wieczorem 24 czerwca na posiedzeniu Sejmu premier Piotr Jaroszewicz ogłosił podwyżkę. Formalnie zapowiedział zgłoszenie projektu podwyżek cen pod konsultacje społeczne. W rzeczywistości władze wydrukowały już nowe cenniki. Szczególnie drastyczna miała być podwyżka cen artykułów żywnościowych. Mięso i ryby miały zdrożeć o 69%, nabiał 64%, ryż 150%, a cukier 90%. Podwyżka miała być wprowadzona już w poniedziałek, 28 czerwca, a więc na konsultacje były tylko 3 dni.
miały ją łagodzić, rekompensaty dopłat, które jednak okazały się niesprawiedliwe. Zarabiający poniżej 1300 zł mieli otrzymać 240 zł, zarabiający powyżej 6000 zł 600 zł. Dla porównania cena 1 kg szynki konserwowej miała wzrosnąć ze 110 do 224 zł. Następnego dnia w wielu miastach wybuchły strajki okupacyjne i manifestacje. W Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji zakończonych starciami z MO, a w przypadku Radomia dramatycznymi walkami ulicznymi. W Radomiu strajk rozpoczęli robotnicy zakładów metalowych imieniem generała Waltera, którzy wyszli na ulicę, aby powiadomić o strajku inne zakłady i ruszyć pod gmach Komitetu Wojewódzkiego z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Do buntu przyłączyły się załogi 25 przedsiębiorstw, łącznie około 17 tysięcy osób. W kulminacyjnym momencie na ulicach demonstrowało około 20 tysięcy ludzi. Gdy przed siedzibą Komitetu Wojewódzkiego zgromadziło się kilka tysięcy ludzi, demonstranci, którzy weszli do budynku, nakłonili pierwszego sekretarza Janusza Prokopiaka do przekazania do Warszawy żądania odwołania podwyżki. Po dwóch godzinach oczekiwania, gdy okazało się, że w budynku nie ma już przedstawicieli partii, którzy zostali po cichu ewakuowani, tłum zaczął niszczyć wyposażenie, a przed godziną 15 gmach podpalono. Władze skierowały do miasta oddziały ZOMO z Warszawy, Łodzi, Kielc i Lublina oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej MO w Szczytnie. Wieczorem oddziały MO liczyły około 1550 funkcjonariuszy. Doszło do gwałtownych walk, w czasie których młodzi ludzie wznosili barykady, rzucali kamieniami, cegłami, wyrwanym brukiem, a nawet butelkami z benzyną. MO posługiwała się pałkami, armatkami wodnymi i gazami łzawiącymi. Dwóch demonstrantów, Jan Łabęcki i Tadeusz Ząbecki, zginęło w tragicznym wypadku. Zostali zabici przez rozpędzoną przyczepę wypełnioną betonowymi płytami, którą spychali w kierunku ZOMowców. Oprócz gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR atakowano budynek Komendy Wojewódzkiej MO i Urzędu Wojewódzkiego. Doszło do dewastacji sklepów i kradzieży. Oddziały MO opanowały sytuację w centrum miasta dopiero późnym wieczorem. W podwarszawskich zakładach mechanicznych Ursus od rana strajkowało 90% załogi. Robotnicy, którzy udali się pod gmach dyrekcji, usłyszeli tam wezwanie do powrotu do pracy. Wyszli na pobliskie tory kolejowe łączące Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Katowicami, aby poinformować innych mieszkańców Polski o strajku. Ponad 1000 osób siedzących na torowisku tworzyło żywą zaporę i zatrzymywało pociągi. Aby na trwałe zablokować tory, demonstranci próbowali przeciąć szyny palnikiem acetylenowym, a gdy to się nie udało, rozkręcili je, a w powstałą wyrwę zepchnęli lokomotywę. Interwencja MO nastąpiła około 21.30, gdy tłum stopniał do kilkuset osób. Starcie trwało kilkanaście minut, po nim zaczęła się obława na demonstrantów. W Płocku strajk wybuchł w mazowieckich zakładach rafineryjnych i petrochemicznych około godziny 14. Przy jednej z bram doszło do spontanicznego wiecu, po którym grupa jego uczestników pomaszerowała pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Około 17 tłum przed siedzibą partii liczył około 3000 osób. Do zebranych przemówił pierwszy sekretarz. Część manifestantów ruszyła w stronę innych zakładów, ale ich pracownicy nie przyłączyli się do protestu. Po ogłoszeniu komunikatu o odwołaniu podwyżki budynek Komitetu Wojewódzkiego obrzucono kamieniami, wybito kilka szyb, zaatakowano radiowóz Straży Pożarnej, a około godziny 21 demonstrantów zaatakowały ściągnięte z Łodzi oddziały ZOMO.

Fala strajków była porównywalna ze strajkami z grudnia 1970 roku i stycznia lutego 1971, a przerwy w pracy nie ograniczały się do jednego regionu kraju i groziły szybkim rozszerzeniem. Władze, obawiając się powtórzenia scenariusza z grudnia 1970 roku, jeszcze 25 czerwca 1976 roku zdecydowały o wstrzymaniu podwyżki, ale wzięły odwet na protestujących, zwłaszcza w Radomiu i Ursusie. Zatrzymanych przewożono do komend MO i aresztów, gdzie przechodzili przez tak zwane ścieżki zdrowia, czyli szpaler milicjantów bijących pałkami. Bito także przypadkowe osoby. Jedną z nich był Jan Brożyna, śmiertelnie pobity przez patrol MO, o którego zabójstwo oskarżono świadków tego wydarzenia. Drugą śmiertelną ofiarą represji był ksiądz Roman Kotlarz, który 25 czerwca i w kolejnych dniach wspierał robotników. Kilkukrotnie był nachodzony i bity przez funkcjonariuszy milicji oraz SB. Zmarł 18 sierpnia w stanie głębokiego wyniszczenia fizycznego i psychicznego. Do kolegiów do spraw wykroczeń skierowano 353 wnioski, w tym 214 w Radomiu, 131 w Warszawie i 8 w Płocku. Orzeczono 314 kar aresztów, w tym 250 na 3 i 50 na 2 miesiące. W Radomiu w trybie przyspieszonym postawiono przed sądem 51 osób. Na kary więzienia skazano 42 osoby, w tym 28 na 5 miesięcy do roku, 14 zaś na 2 do 3 miesięcy. W zwykłym trybie w Radomiu osądzono 188 osób. W lipcu i sierpniu 1976 roku odbyły się 4 procesy pokazowe, w których wobec oskarżonych zastosowano zasadę odpowiedzialności zbiorowej. 8 osób skazano na kary od 8 do 10 lat więzienia, 11 na kary po 5 i 6 lat, a pozostałych na kary od 2 do 4 lat. W procesie ursuskim 7 osób skazano na kary od 3 do 5 lat więzienia. W Płocku sądzono 34 osoby, spośród których 18 skazano na kary od 2 do 5 lat, 15 na kary w zawieszeniu, a jedną osobę uniewinniono. Łącznie za udział w proteście osądzono 272 osoby. Niepowodzenie podwyżki cen zachwiało autorytetem ekipy Edwarda Gierka. 26 czerwca 1976 roku w czasie telekonferencji z pierwszymi sekretarzami wojewódzkimi partii wydał on dyspozycję zwołania wielotysięcznych wieców i uruchomienia kampanii propagandowej. Miała ona służyć zademonstrowaniu jedności i siły partii, poparcia dla jej przywódców, potępieniu demonstrantów z Radomia i Ursusa, napiętnowaniu mianem warchołów oraz spacyfikowaniu społecznego niezadowolenia. Na tej fali zamierzano przeforsować choćby ograniczoną podwyżkę cen, do czego ostatecznie nie doszło, wskutek stanowczego sprzeciwu Moskwy. Rezygnacja z podwyżki przesądziła o narastaniu trwałej nierównowagi rynkowej, co było jednym z pierwszych przejawów kryzysu, w jakim pogrążała się gospodarka PRL w drugiej połowie rządów Gierka. Surowe represje wymierzone w uczestników czerwcowych protestów kontrastowały z dotychczasowym względnie liberalnym wizerunkiem ekipy. Część bacznych obserwatorów wydarzeń doceniła znaczenie wydarzeń z czerwca 1976 roku. Myślę, że w gruncie rzeczy pierwszy żałobny dzwon dla ekipy Gierka już zadzwonił. Wprawili go w ruch robotnicy z Ursusa, Radomia i Płocka i innych miast, kolejarze całej Polski. Słowem tłumy, które się wreszcie wściekły, zapisał w swoim dzienniku Stefan Kisielewski. We wrześniu doszło do utworzenia Komitetu Obrony Robotników, pierwszej działającej jawnie w kraju komunistycznym organizacji opozycyjnej, która przez kilka miesięcy walczyła o wypuszczenie na wolność wszystkich osób skazanych za udział w protestach w Radomiu, Ursusie i Płocku, co nastąpiło ostatecznie w lipcu 1977 roku. Skutkiem wydarzeń czerwca 1976 było także powstanie środowisk niosących pomoc represjonowanym. Działania te zapoczątkowały nową formę opozycji demokratycznej, która kilka lat później odegrała istotną rolę w powstaniu Solidarności. Patrona roku 2026 ma przypominać zarówno o samych protestach, jak i o ich znaczeniu dla przemian społecznych i politycznych w Polsce.

0: Przegląd wydarzeń tygodnia wita Państwa Beata Rumianek. Stany Zjednoczone i Iran podpisały memorandum dotyczące zakończenia wojny. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że złożył podpis pod dokumentem podczas kolacji w Pałacu Wersalskim organizowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona po szczycie grupy G7. Ze strony irańskiej dokument podpisał prezydent Masoud Pezeshkian. Podpisane memorandum potwierdził Biały Dom. To niespodziewany zwrot, ponieważ pierwotnie zapowiadano, że dokument zostanie podpisany pod koniec tygodnia w Szwajcarii. Zaprezentowane w środę przez Biały Dom porozumienie przewiduje m.in. natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie amerykańskiej blokady, tymczasowe zawieszenie sankcji na irańską ropę naftową, rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat irańskiego programu atomowego oraz zniesienia wszelkich sankcji, odblokowania aktywów i oszacowanego na $300 miliardów programu odbudowy Iranu. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego przeciwstawia się Amerykanom, którzy wzywają Izrael do przestrzegania zawieszenia broni. Po informacji o śmierci 4 izraelskich żołnierzy prawicowych, radykał domagał się krwawych porachunków z Libanem. Na każdą łzę izraelskiej matki 1000 libańskich matek powinno płakać. Cały Liban powinien płonąć, stwierdził Itamar Ben-Gwir. Wojsko izraelskie poinformowało, że w piątek zaatakowało bojowników Hezbollahu oraz infrastrukturę tej proirańskiej organizacji w kilku regionach południowego Libanu. Według agencji AFP, która powołała się na libańskie media, w nalotach zginęło co najmniej 16 osób. Zaostrzenie sytuacji na izraelsko-libańskim pograniczu nie sprzyja porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, którego wstępnie warunki podpisał Donald Trump. Amerykański przywódca oświadczył, że oczekuje, iż wszystkie strony, w tym Izrael, będą przestrzegać umowy. Unijne państwa poparły utworzenie wojskowego Schengen. Projekt zakłada przede wszystkim likwidację barier na granicach oraz poprawę infrastruktury transportowej, co ma umożliwić szybsze przemieszczanie żołnierzy, sprzętu wojskowego, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. To element przygotowań na wypadek ewentualnego konfliktu z Rosją. Gęste kłęby dymu i płomienie były widoczne rano w południowo-wschodniej dzielnicy Moskwy, gdzie znajduje się moskiewska rafineria ropy naftowej. W wyniku ataku ukraińskich dronów 16 osób zostało rannych, poinformował w czwartek gubernator tego regionu Andrzej Worobiow. Tej nocy nasze sankcje dalekiego zasięgu ponownie dotarły do regionu moskiewskiego. Po raz drugi w tym tygodniu trafiona została moskiewska rafineria naftowa. Zaatakowano również cele w regionie rostowskim oraz na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. To całkowicie sprawiedliwa odpowiedź na rosyjskie uderzenie w nasze miasta i społeczność, a także kolejny ważny rezultat pracy naszych żołnierzy wymierzonej w obiekty, które napędzają rosyjską machinę wojenną, napisał Zełenski na platformie X. Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą naruszenia przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej przez rosyjskie drony. Eurodeputowani podkreślili, że Unia Europejska nie ulegnie rosyjskim próbom destabilizacji, wyrazili solidarność z państwami wschodniej flanki oraz zwrócili uwagę na koncentrację rosyjskich wojsk przy granicach wspólnoty, a także na terytorium Białorusi. W rezolucji czytamy, że Rosja ponosi pełną i jednoznaczną odpowiedzialność za te lekkomyślne, eskalacyjne ataki, które zagrażają życiu. Europarlament ocenił, że działania Federacji Rosyjskiej stanowią celowe, systematyczne i ciągłe zagrożenie dla bezpieczeństwa, odporności i suwerenności Unii Europejskiej oraz jej państw członkowskich. Eurodeputowani zaznaczyli również, że Unia Europejska nie ulegnie rosyjskiej kampanii destabilizacyjnej. Podkreślili, że wspólnota pozostanie zjednoczona i zdeterminowana, by bronić bezpieczeństwa, suwerenności oraz integralności terytorialnej wszystkich państw członkowskich, a także kontynuować wsparcie dla Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw dotyczących m.in. podatków, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i funkcjonowania służb. Wśród nowych regulacji znalazły się przepisy upraszczające obowiązki podatkowe, powołujące Wojskową Akademię Medyczną, wzmacniające system zarządzania kryzysowego oraz chroniące przed bezzasadnymi pozwami ograniczającymi debatę publiczną. W Warszawie zaprezentowano zwrócone przez Niemcy zrabowane skarby. Każdy odzyskany obiekt ma znaczenie większe niż jego wartość materialna. Każdy jest zwycięstwem nad skutkami wojennej kradzieży, jest przywracaniem sprawiedliwości historycznej, powiedziała minister kultury Marta Cienkowska. Do Polski wracają kolejny obiekt polskiego dziedzictwa, skradziony podczas II wojny światowej. Do Polski trafił pierścień Zygmunta I Starego, a także XIV-wieczna Gauda Mater Polonia, niesamowita część średniowiecznego manuskryptu oraz obiekty z Muzeum Kolejnictwa. Poinformowała Cienkowska. Z Niemiec do Polski wróci także 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Trudna historia tworzy podziały, ale nie jesteśmy na nie skazani, powiedział w środę w Berlinie szef MSZ Radosław Sikorski. Podkreślił, że odchodzą ostatni świadkowie II wojny światowej, wobec których Polska i Niemcy mają szczególne obowiązki. Jak zaznaczył, nasi zachodni sąsiedzi powinni poważnie i szybko zmierzyć się z tym wyzwaniem. Sikorski wziął udział w forum polsko-niemieckim zorganizowanym w 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dokument podpisano 17 czerwca 1991 roku w Bonn, w czasie, gdy Polska i Zjednoczone Niemcy budowały nowe ramy relacji po dekadach wojny, konfrontacji i nieufności. Szef MSZ Włoch, wicepremier Antonio Tajani, odwołał wizytę w Stanach Zjednoczonych z powodu, jak wyjaśnił, obraźliwych słów prezydenta Trumpa o premier Giorgi Meloni. Trump powiedział w wywiadzie o szefowej rządu: błagała mnie, bym zrobił z nią zdjęcie, zrobiło mi się jej żal. Słowa z wywiadu prezydenta Stanów Zjednoczonych dla włoskiej telewizji La Seven wywołały we Włoszech falę oburzenia. Na to natychmiast zareagowała także premier Meloni, która na portalu społecznościowym napisała: słowa Donalda Trumpa są całkowicie wymyślone, jestem szczerze zaskoczona, ja i Włochy o nic nie błagamy. Ukraina otwiera dostęp do rosyjskich technologii wojskowych, oświadczyła premierka Ukrainy Julia Swyrydenko. Dostęp do informacji na temat rosyjskiego uzbrojenia za pośrednictwem państwowego portalu będą mieć ukraińscy specjaliści oraz partnerzy międzynarodowi. Ta wiedza przyspieszy opracowanie środków przeciwdziałania Kremlowi, dodała szefowa rządu. Dzisiaj, w sobotę 20 czerwca, startuje wakacyjna trasa Lato z Radiem i Telewizją Polską. Pierwszy przystanek zaplanowano na lotnisku w Aleksandrowicach w Bielsku Białej. Podczas pierwszego koncertu na scenie wystąpią Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Doda, Izabela Trojanowska, Kajera, Filip Lato, zespół Big Day, Tabu, formacja Nieżywych Schabów, Dominika Czusz, Psio Krew oraz Sonia Maselik, a koncert poprowadzą Gabi Drzewiecka, Magdalena Pecka i Roman Czejarek. Od godziny 9 rano rozpocznie się plenerowe wydanie kultowej audycji Lato z Radiem, nadawane z terenu lotniska Bielsko-Biała Aleksandrowice. Program poprowadzą Roman Czejarek i Dagmara Kowalska. W programie przewidziano spotkania z wyjątkowymi gośćmi oraz wizyty w najciekawszych miejscach regionu. O kulisach legendarnego studia filmów rysunkowych, gdzie powstawały takie produkcje jak Bolek i Lolek, Reksio czy seria filmów o Baltazarze Gąbce opowie Jarosław Ciołek. W trasę Lata z Radiem Telewizji Polskiej ruszą ponownie reporterzy Telewizji Polskiej, by relacjonować przygotowania do koncertów i spotykać się z gwiazdami oraz publicznością przybywającą na koncert. Towarzyszyć im będą również ekipy programu Polska na Tak. W wakacyjnej odsłonie cyklu autorzy zaprezentują z perspektywy mieszkańców miasta, w których odbywać się będą koncerty. Najstarsze żyjące zwierzę świata, żółw olbrzymi, Adabrachelys gigantea o imieniu Jonathan, został wpisany na listę ikon rekordów Guinnessa, poinformowała agencja UPI. Zwierzę ma co najmniej 194 lata. Na Wyspę Świętej Heleny trafiło z Seszeli w 1882 roku jako osobnik mający już co najmniej 50 lat. Zdaniem gubernatora, dla mieszkańców Wyspy Świętej Heleny, brytyjskiego terytorium zamorskiego położonego na południowym Atlantyku, Jonathan jest symbolem nieustającej odporności wyspy i zaangażowania w ochronę przyrody. Choć sędziwy wiek pozbawił Jonathana, znanego również jako Jono, wzroku i węchu, żółw nadal je, wygrzewa się na słońcu i pozostaje aktywny.
1: Wiadomości sportowe. Tenis. Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP 250 na kortach trawiastych w holenderskim Hertogenbosch. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minaura. W półfinale wygrał z rozstawionym z numerem trzecim Rosjaninem Daniłem Miedwiediewem, a wcześniej pokonał Kanadyjczyka Felixa Aguera Aliasime i Francuza Adriana Manarino. Był to pierwszy tytuł Kamila Majchrzaka w cyklu ATP w karierze. Dwa dni później w turnieju ATP 500 na kortach trawiastych Queen's Club w Londynie Kamil Majchrzak miał trudne zadanie, bo wpadł na rozstawionego z numerem drugim Czecha Jerego Lecheckę, finalistę sprzed roku. I tu Kamil nie dał rady Czechowi, który wygrał 7-5, 7-6 w tiebreaku do 4. Z kolei w turnieju ATP 500 w niemieckim Halle na kortach trawiastych Hubert Hurkacz pokonał w pierwszej rundzie Andrzeja Rublewa 6-3, 6-2, ale w drugiej rundzie rundzie przegrał po wyrównanej grze z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3-6-5-7. 29 czerwca rozpoczyna się 139. edycja wielkoszlemowego Wimbledonu na kortach trawiastych w Londynie. W turnieju głównym wystąpią broniąca tytułu wywalczonego przed rokiem Iga Świątek oraz Magdalena Fręch, Magdalinette i Maja Chwalińska, która otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu i zostanie w nim rozstawiona. Chwalińska grała w finale tegorocznego French Open, co sprawiło, że awansowała ze 114 pozycji na 21 miejsce w rankingu WTA. Dwie pozostałe tenisistki, Linda Klimowicowa i Katarzyna Kawa, muszą przebijać się przez kwalifikacje, a wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. W kobiecym deblu wystąpią Maja Chwalińska ze swoją koleżanką austriaczką Sinią Kraus, Magdalinette wystąpi w parze z Iwą Jowicz, Magdalena Fręch z Anną Bondar, Alicja Rosolska z Aleksą Guaraci, a Katarzyna Peter z Anną Siskową. Wśród panów mamy Jana Zielińskiego, któremu partnerować będzie Brytyjczyk Luke Johnson. Siatkówka. Reprezentacja Polski kobiet w ubiegłą środę rozpoczęła drugi tydzień zmagań w siatkarskiej Lidze Narodów. Tym razem Polki grają w stolicy Tajlandii, Bangkoku. W pierwszym spotkaniu polskie siatkarki wygrały z Bułgarkami w trzech setach 3-0. W drugim spotkaniu pokonały Ukrainki 3-1. Dzisiaj grają z Holenderkami, a jutro zmierzą się z Kanadyjkami. Po 7 kolejkach Polki są na 5. pozycji. Lekkoatletyka. Wyniki polskich lekkoatletów startujących w mityngu Lota Tretra w Ostrawie. Ewa Swoboda zwyciężyła na 100 metrów. Pia Skrzyszowska przebiegła na drugiej pozycji w rywalizacji na 100 metrów przez płotki. Wygrała Holenderka Nadine Weisser, najszybsza w 2026 roku. Mateusz Kołodziejski w skoku z wyż mężczyzn był trzeci. Skoczył 2 metry 24 centymetry. Biegł na 110 metrów przez płotki mężczyzn. Damian Czykier był czwarty, a Jakub Szymański szósty. A biegł na jedną milę mężczyzn. Filip Ostrowski był na 5. miejscu.

19 czerwca 1926 roku, 100 lat temu, w Warszawie odbyła się prapremiera opery Król Roger Karola Szymanowskiego w trzech aktach z librettem kompozytora Jarosława Iwaszkiewicza. Szymanowski był zafascynowany kulturą Orientu i starożytności, a także wczesnym średniowieczem. W latach 1911-1915 Szymanowski podróżował po Sycylii. Wtedy poznał zapewne historię Rogera II. Pomysł opery powstał dopiero w Jelizawetgradzie w 1918 roku, podczas wizyty Jarosława Iwaszkiewicza, którego kompozytor skłonił do napisania tekstu. Inspiracjami były bachantki Eurypidesa, proza Waltera Patera i dramat Tadeusza Miścińskiego, Bazylisa Teofanu, dzieła Fryderyka Nietzschego i Oskara Wilde oraz interpretacje antyku Tadeusza Zielińskiego. Pierwotny tytuł dzieła brzmiał Pasterz. Pierwsza wersja libretta była gotowa w połowie 1920 roku. Tekst ulegał wielu przeróbkom. Kompozytor kilka lat pracował nad muzyką. Partytura, której Szymanowski nadał ostatecznie tytuł Król Roger, była gotowa w 1924 roku. Prapremiera miała miejsce w Warszawie 19 czerwca 1926 roku. Rolę tytułową kreował Eugeniusz Mosakowski. Partię królowej Roxany zaśpiewała siostra kompozytora Stanisława Korwin-Szymanowska. Dyrygował Emil Młynarski. Recenzje były bardzo pozytywne, choć dzieło nie zdobyło trwałego powodzenia. W okresie międzywojennym dwukrotnie prezentowano dzieło za granicą. W Duisburgu w Stadttheater 28 października 1928 roku spektakl zakłóciła demonstracja niemieckich nacjonalistów z organizacji Stahlhelm oraz w Pradze w Narodni Divadło 21 października 1932 roku, gdzie operę przyjęto entuzjastycznie. W 1949 roku wystawiono Króla Rogera w Teatro Massimo w Palermo. Dyrygował Mieczysław Mierzejewski, reżyserował Bronisław Chorowicz. Partię Rogera śpiewał Giovanni Inchileri. Po wojnie po raz pierwszy wystawiono Króla Rogera dopiero w 1965 roku na otwarcie nowego gmachu Teatru Wielkiego. W latach 70. i 80. XX wieku dzieło zaczęto wystawiać częściej, między innymi w 1974 roku w Gdańsku w Operze i Filharmonii Bałtyckiej, w 1976 roku w Krakowie, w 1979 w Poznaniu, w 1982 roku we Wrocławiu oraz w 1983 w Teatrze Wielkim w Warszawie. Następne polskie inscenizacje zostały zrealizowane dopiero na początku XXI wieku, w 2000 roku w Warszawie i w 2007 roku we Wrocławiu. Obie w reżyserii Mariusza Trelińskiego. Ponownie Króla Rogera wystawiono w Warszawie w 2011 roku oraz 2018, a w Operze Krakowskiej dzieło to zaprezentowano w 2015 roku. Za granicą prezentowano Króla Rogera w Londynie, Sadler's Wells w 1975 roku i English National Opera w 1976 roku. W 1981 roku w Teatro Colón w Buenos Aires i w 1988 roku w Los Angeles Long Beach Opera. W Palermo dzieło zaprezentowano ponownie w 1992 roku. W tym samym roku pokazano Króla Rogera w Detroit i Buffalo. Wspomnieć należy także produkcję w Stuttgarcie w 1997 i w Amsterdamie w 2000 roku oraz ponownie w Palermo w 2005 roku. W 2008 roku Król Roger został wystawiony w Nowym Jorku. W 2011 przedstawiono dzieło Karola Szymanowskiego w Królewskim Teatrze La Monnaie w Brukseli. Orkiestrą symfoniczną La Monnaie dyrygował Hartmut Heinzen. 14 kwietnia 2013 roku zaprezentowano wykonanie koncertowe na amazońskim festiwalu operowym Manaus w Brazylii. W marcu 2015 roku Charles Dutoit dwukrotnie prowadził operę w Bostonie z bostońską orkiestrą symfoniczną.
Król Roger jest operą niezwykłą, wyjątkowym. Był już sam poczęty wyobraźni kompozytora i z mistrzostwem Jarosława Iwaszkiewicza zrealizowany pomysł libretta, które, czyniąc miejscem akcji średniowieczną Sycylię, splata atmosferę surowego ascetyzmu wczesnego chrześcijaństwa z barwnym i tajemniczym światem kultury arabsko-bizantyńskiej oraz kultem wysublimowanego erotyzmu i radości życia. Posłuchajmy Roxana Song z opery Król Roger.

Karol Szymanowski urodził się 3 października 1882 roku we wsi Tymoszówka na środkowej Ukrainie. Pochodził z rodziny o tradycjach szlacheckich. Rozpoczął naukę muzyki pod kierunkiem ojca. Kontynuował ją u lokalnego nauczyciela muzyki, wielkiego miłośnika romantyzmu Gustawa Neuhausa, który odkrył u Szymanowskiego talent kompozytorski. Następnie studiował w Warszawie u Zygmunta Noskowskiego. Kompozycje Szymanowskiego nawiązywały do romantyzmu. Jego pierwsza sonata C-moll, dedykowana w 1904 roku przyjacielowi Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi, została okrzyknięta przez warszawskich krytyków muzycznych dziełem największego talentu muzycznego w Polsce od śmierci Fryderyka Chopina. W 1905 roku wraz z 3 innymi polskimi kompozytorami, Ludomirem Różyckim, Apolinarym Szeluto i Grzegorzem Fittelbergiem, Szymanowski założył w Berlinie spółkę nakładową młodych kompozytorów polskich, nazwaną Młodą Polską w Muzyce. Artyści zainspirowani modernizmem, szczególnie twórczością Richarda Strausa, wydawali i promowali własną muzykę. Na koncertach organizowanych przez spółkę grano m.in. uwerturę koncertową Szymanowskiego. Modernistyczne kompozycje twórcy zdobyły uznanie za granicą. W 1912 roku Szymanowski zawarł kontrakt z firmą Universal Edition we Wiedniu, którą zresztą często odwiedzał, podobnie jak Berlin. Bywał też w Zakopanem, które stało się miejscem szczególnie bliskim kompozytorowi pod koniec jego życia, gdy chorował na gruźlicę. Szymanowski wynajmował tam willę Atma, gdzie dziś mieści się poświęcone artyście muzeum. Jego pobyty w Zakopanem miały wpływ na twórczość. Artysta wprowadzał do swoich kompozycji elementy polskiego folkloru. Chętnie czerpał z motywów podhalańskich i kurpiowskich. W 1914 roku, po tajemniczym samobójstwie Jadwigi Janczewskiej, malarki i narzeczonej Witkacego, którą podejrzewano o romans z Szymanowskim, kompozytor udał się do Francji. Zetknął się tam z młodym wówczas impresjonizmem, szczególnie z twórczością Claude Debussy'ego. Okres I wojny światowej spędził w Tymoszówce. Po utracie rodzinnego majątku w czasie rewolucji bolszewickiej Szymanowscy przenieśli się do Warszawy. Lata 20. to okres szczególnie płodny w karierze kompozytora. Skomponował kilkanaście utworów, m.in. 4 cykle pieśni, cykl miniatur fortepianowych oraz swoją najbardziej znaną operę Król Roger. Była to druga opera Szymanowskiego po ukończonej w 1913 roku Haydn. Korzeni króla Rogera, nazywanego dramatem sycylijskim, należy szukać w podróżach, które kompozytor odbywał w latach 1910-1914 na południe Europy oraz do Afryki Północnej. Pomysł skomponowania opery zrodził się w 1918 roku podczas spotkania z kuzynem Jarosławem Iwaszkiewiczem, który napisał do niej libretto. Szymanowski w latach 20. kilkakrotnie odwiedził Stany Zjednoczone, gdzie odniósł ogromny sukces. W połowie lat 20. XX wieku zamieszkał z rodziną w Warszawie, gdzie odniósł pierwsze wielkie sukcesy artystyczne, a w 1927 roku został pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Był osobą uzależnioną od alkoholu i papierosów. Cierpiał na zaburzenia depresyjne. W 1930 roku cierpiący na gruźlicę Szymanowski na stałe zamieszkał w wynajmowanej willi Atma w Zakopanem. Okres postępu choroby Szymanowskiego zbiegł się z jego trudną sytuacją finansową. W poszukiwaniu źródła zarobku muzyk skomponował w 1932 roku słynną 4. symfonię koncertującą z myślą o sobie jako wykonawcy solowej partii fortepianu. Nie mając stałych dochodów, koncertował w całej Europie. Szymanowski był homoseksualistą. Do wątków homoseksualnych nawiązuje jego opera Król Roger, ukończona w 1924 roku. Karol Szymanowski zmarł 29 marca 1937 roku w Lozannie. Pochowany jest w krypcie zasłużonych na Skałce w Krakowie. Jego serce spłonęło w 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego w kaplicy Sióstr Sercanek w kościele Świętego Krzyża.
Szymanowski jest określany jako ojciec polskiej muzyki XX wieku. Szymanowski uznawany jest obok Fryderyka Chopina za najwybitniejszego polskiego kompozytora. Jego muzyka, zapomniana po II wojnie światowej, obecnie powraca do światowego repertuaru. Wykonują i nagrywają ją najlepsi artyści. Posłuchajmy Mazurka Karola Szymanowskiego w wykonaniu Krystiana Zimmermana.

Takomincz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogaliński. Jutro, 21 czerwca, w Klubie Polskim w Bankstown o godzinie 15. Wstęp $30. Projekt finansowany ze środków Senatu RP w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą, ogłoszonego przez Kancelarię Marszałka Senatu RP. Projekt Polska Platforma Medialna Świat, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Polski program na falach 2 FM w Sydney dobiega końca. Zapraszam do odbiorników na przyszłą sobotę. Zaczynamy o godzinie 12 w południe. Nasze audycje archiwalne są w internecie. Adres www.radio2000fm.com.au. Życzę wszystkim dużo zdrowia i wspaniałego tygodnia. Dziękuję za uwagę. Marek Żmuda. Do usłyszenia.

sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.